do na tag tio age lechin congratulation tilibak ticket no tag meet number 4 chilgi tio ngani star 274 ash age til ticket no tag meet number 1 gorobi tio tag chetile ticket sirgi tio ngani ko chil star 274 ash age til ticket no tag meet number 4 ichilegi tio ngani star 274 ash age til ticket no tag nengungete Gorochi tane tile tike ako agere big bendi akbo na asain. Agere big bendi akbo na asain kabisa ne. Watu wanatembea na pona ase. Ako tungu ni Elias. Ingele Elias ndaga ama ilo titili. Ashume ni Elias ili ndaga ama itili tike tino. Kwa tena mjini yano 237. Chonge nyuri chige.